Rosalie Kuma. Ah, viaja, malinga gamoto ndenge nini papa. Ngamoto, nakoma moyena bengo papa na. To chéri, nakoka kate, nakoma kobenga yo ya Jean. Na mitia na kata famina yo.